0: Zay iny le sty plany fa nainy leroa zay hitanao o.
1: Fahola.
2: Tany la bandy naminareo mibosy taminakay iny. Lasa voatra bela olona amizao ty any na za gaga aby.
0: Fa iny ndraiky
2: iny tsambelako satria manino e zay samy tofony gasikara atika. Ha ay ma leroa niaraka mibosy ty boka fa izy lasa za karaha ty ve tsy possible.

Dale, Caruía. Rasa fuje, menyanga balak. Mama magi, mama fe, tata be. Oi. Enja, we.